0: Aibo. Samba wena. Samba wena mani. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Aibo. Asa wave baba.
1: Ili wave blend.
0: Oh, bubongi.